Znuda, Dziad mój prawotny. Dziad mój snuda, Dziad mój prawotny.